0: Adina leona leona o alale agana ga batho ba na. Bina e gwinze mutu batho ba kwini. Ona wa mbata tuna ajena khilebo.
1: Ajena khilebo.
0: Ajena.

0: basa duna ajena khelebo
1: ajena khelebo
2: ajena mamu ajena ajena ajena
1: mamu
2: ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mamu ajena mam